pada, to nie wypada, tak być nie może, trudna rada. Na widok wszystkich twoich fantastycznych snów, aż oblewa zimny pot. Pada, to nie wypada, co rusz to wybryk maskarada. Te skapady dzikie i te figle psie, co ty robisz, zmiłuj się. Pan nie z twojej sfery, w tym wieku za mąż czas. Ty zaś masz maniery, jak szkubat z niższych klas. Ada, to nie wypada, gdzie wychowanie, gdzie oblada. Ten, kto by cię małżeństwem uszczęśliwić chciał, po tygodniu padnie w szał.

wypada, to nie wypada. Gdzie wychowanie, gdzie obłada? Ten, kto by cię małżeństwem uszczęśliwić chciał, po tygodniu spadnie.

pada, to nie wypada, tak być nie może, trudna rada. Na widok wszystkich twoich fantastycznych snów, aż oblewa zimny pot. Pada, to nie wypada, co rusz to wybryk maskarada. Te skapady dzikie i te figle psie, co ty robisz, zmiłuj się. Pan nie z twojej sfery, w tym wieku za mąż czas. Ty zaś masz maniery, jak sztubak z niższych klas. Ada, to nie wypada, gdzie wychowanie, gdzie ogłada. Ten, kto by cię małżeństwem uszczęśliwić chciał, po tygodniu padnie w szał.

pada, to nie wypada. Gdzie wychowanie, gdzie oklada? Ten, kto by cię małżeństwem uszczęśliwił, bo ty do dniu wpadł.